Faro chawi banefenyro evano sakazo abantu into yabantu bachinje vanhu chifamba na Michel Jambo Woyo the principal kona kanjalo dlala kanjalo dlala kanjalo dlala mtala dlala dlala dlala.